0: gości, mili host. Krochtaczunik, Pasik, Piórek, Kaneczek, a Prasatko. Śmegim, Desecyna, Slupną, Dorkik, Neboli, Zatko. Krochtaczunik, Pasik, Piórek, Prasatko, a Kaneczek.
1: To jestem ja.